zulil, zogjer qojano, zogjer uzneo, zogjer zmiano, zogjer pirkusho, zogjer mziano, adamiano.